pɛnsɔ me ne wadrom yi ahene mu hene no te na kwamwa mu na me ne ɔmeɛ no yɛ sɔwea yi a bɛbɛ wɔ sɔwea kyerɛ nnama so wɔn a wɔne yɛndi asie no wɔbɛkyɛ ne ahwɛ wɔn na hwɛ sɛ neɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dene ne mehu no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone me mmom ne nka sɛ

0: That's right.
1: Odi ahenkan amansan tie.
2: Na amansan jemisen amansan o me wada je san san mo amansan wada je mamin tie ochimamu jenge ba kwansa
3: achenkan na no bremu ni ni odi ahenkan kwa me yebua wajin edwa odwudwem odwudwem odwudwem o wedwim
2: yewo obruman koma na yewo da pigeon yewo odikro na yewo odi ahenkan odi o odi.